jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żadnych

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żebym byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 30. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największy

0: strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największy

0: 26 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Zamojskie termometry pokażą dzisiaj nam maksymalnie 19 stopni, czyli będzie trochę cieplej niż wczoraj, no i zdecydowanie więcej słońca przez cały dzień, ale jeszcze dzisiaj silniejsze porywy wiatru. Jak na razie nie widać większych szans na opady deszczu.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
4: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
6: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Jamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
4: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
1: SK Zamość News.
3: I Bartek, ważny, na rynku wielkim w Zamościu stanęła już palma, przekazana przez organizatorów rajdu koguta. Jak informuje zamojski ratusz, roślina została tymczasowo zakopana w ziemi. Ma być dla niej zamówiona specjalna donica, podobna do tych, w jakich rosną lipy, ustawiona na płycie rynku wielkiego. Jedna z zamojskich firm wyremontuje podcienia wzdłuż ulicy Staszica na Starym Mieście. Zamojski ratusz rozstrzygnął przetarg na to zadanie. Koszt wyniesie prawie 2,5 miliona złotych, z czego prawie 2 miliony to

0: dotacja od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace mają zakończyć jeszcze w tym roku.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Dzień dobry, ludzie. Czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
3: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
2: Kama, no to jestem. Jestem obecny.
3: Mówcie mi wtorek.
2: Jestem. Ale to jest ciekawe, słuchajcie, gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
3: No okej, sprawdźmy. 664-402-302-eskowe...
2: Jestem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No dziewiąte,
3: ja przecież już
4: podejrzanie
2: dyszysz od rada.
4: No trochę tak.
1: Jakoś tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
5: Zawsze we wtorek.
4: Ale faktycznie pytamy się was, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
6: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może fertkiem.
7: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: To prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można sobie tak miziać po mnie, tak paluszkiem.
4: Znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
6: Ktoś się dotelefonował do radia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
8: A, bardzo mi miło tak z rana na żywca.
1: No dziękujemy za telefon. To czy to już?
4: Gdyby wtorek miał być kimś lub czymś.
8: Nie, no chciałabym powiedzieć o tym wtorku.
6: No to dawaj, dawaj.
1: Ale kiedy powiesz?
8: No już mówię, więc wtorek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej dyskusji. 11 minut po godzinie 6. Dziękujemy bardzo. No co, dziwko, tak? Nie ma twarzy wtorek. No.
6: Patrzyłeś w lustro dzisiaj?
1: Jeszcze co jest?
6: No to wyglądasz podobnie.
1: Słuchajcie, przerwa na muzykę.

0: Tutaj SK, 17 minut po godzinie 6, dyskusja rozgorzała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dobrze dzisiaj wyglądasz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Już kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok kamy i trafił w jadzie.
2: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Aha. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
0: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
1: No, rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
0: I to jest jego sztanga.
3: Aha. To jest sztanga?
0: Aha.
3: Sztanga? Ja nie poznałem, rzeczywiście.
2: No. Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
0: Dobra, lecimy dalej. Kim jest Ola Nowak?
3: Chyba co najwyżej hantelek.
2: Ola Nowak to taka influencerka.
0: Tak, jest Ola influencerką, Nowak. Ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
4: wam
0: powiedzieć.
4: Co tam u tej Oli całej cudownej słychać?
2: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
0: W Welonie do wody?
4: No, szaluna
0: to
4: taka.
0: To jest legalne?
4: Mhm.
1: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
1: Oczywiście, że tak.
0: Kama, dziękuję. Pięknie wyglądasz.

0: Wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest niesamowite.
2: Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Zapoduję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
1: No to Kama.
3: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek. Pozdrawiam.

0: sklep Biedronka.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej

0: Szkoły Kursor.
1: Bardzo słonecznie zapowiada się cały wtorek w Zamościu. Na termometrach maksymalnie 19 stopni, czyli trochę więcej niż wczoraj. Ale żeby nie było zbyt pięknie, to dzisiaj trochę chmur i silniejszy poryw wiatru przez cały dzień. W nocy temperatura w Grodzie Hermana spadnie do 10.
0: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl. Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
3: SK Sport News.
2: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Dzień dobry, raz jeszcze witamy, już wtorek, super.
5: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
6: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
7: No, jak teraz powiedzieć, jaki sos wariacie?
4: To... taki jestem zmieszany.
8: Dziewczyny, nie, że w trakcie, po, zawsze po imprezie, prawda?

0: potwierdzamy Kama. Pięknie wygląda. 6.38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Słuchajcie, ja totalnie wierzę w miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał? Już 6?
2: 5, 6?
1: No, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
0: A ile ma dzieci Michał?
1: Tyle.
2: Wszystkie dzieci nasze są.
0: Jego są. Wiesz, to się zmieniło.
1: No ale faktycznie.
0: Sześcioro dzieci ma.
1: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką. Ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
2: Ale zwrot akcji.
1: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
0: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
2: No, no to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek. Jankes. Jankes. I
3: Wiktor. Reklama. Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku.

0: aneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
2: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Revia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
5: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż

0: Przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie. Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
3: I po reklamie.

0: Tutaj jesteśmy oczywiście 11 minut i będzie za mi godzina 7. Happy
1: birthday to you. Marta, Marta!
2: Deska budzi w urodziny.
0: Marta, studentka pielęgniarstwa, jest z nami. Dzień dobry, Marto, witaj, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Czy ty boisz się krwi?

0: studentka pielęgniarstwa dzisiaj obchodzi urodziny. Jak się imprezuje na takich,
1: nie studiach?
2: Wiem, ulubiony drink? Bloody Mary.
3: Tak się imprezuje, że dzisiaj cały dzień spędzę w szpitalu na praktykach, także... Zapowiada się ciekawie.
1: No to my w takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu. Po pierwsze, dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
0: 20 urodziny.
2: Piękna. Piękna historia, no.
0: Pięknie to brzmi.
2: 20-letnia pielęgniarka, Jankes. Pracuje ci wyobraźnia?
0: Niebywałe to jest, naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak z 27,8 maksymalnie. W głowie.
1: Na głowie już nie.
2: Marta mówi, że ma 17. Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
1: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Tam krew buzuje.
3: Dziękuję bardzo.
1: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
3: Bardzo się cieszę.
0: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym, no?
3: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
0: O.
3: Bardzo często.
1: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
0: No,
3: do kokardy. Dokładnie, tak.
0: To jest dobry pomysł.
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę. Radio.

0: Siódma za chwilę, newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć, Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankę na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Parząca powieka.
1: I ten nocny skurczyłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jak co roku zamojscy policjanci mogą na prośbę rodziców skontrolować autokary, którymi dzieci będą dojeżdżały na wakacje. Szczegóły na stronie zamojskiej policji. A dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach i sporo słońca przez cały dzień w Zamościu.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpera Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
2: Program Ceny Paliw Niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
4: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
2: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Zamość News.
1: I Bartek, ważny, palma od organizatorów rajdu koguta stoi już na rynku wielkim, ale to nie jedyny dar od rajdowców. Nowoczesny defibrylator trafił do punktu informacji turystycznej, gdzie będzie łatwo dostępny. Z kolei samochód dostosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich trafi do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Śląskiej. Niepełnosprawni z Zamościa rozbili bank medali. Reprezentanci Axon Zamość wrócili z Warszawy z para lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Przywieźli łącznie 15 medali. 6 złotych, 4 srebrne i 5 brązowych.
6: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie Kamy.
7: Czy są jakieś... tylko awizo.
6: Czy są jakieś wiadomości?
8: Są.
7: Aż boli nie, trochę.
6: Czy co? A tu Kama!
7: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
6: Powtórzę pytanie, czy są jakieś wiadomości?
7: Nie ma. Aż boli trochę. Nie?
6: To jest nagrana Kama, tak przy okazji. Czekamy. Macie jeszcze 2 minutki. Yes!

0: Dzień dobry. To jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak jakiegoś takiego starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz. No.
0: Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: O, zaczęło
1: to
3: się.
1: Mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak tak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są, są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No, to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki, Mikołaje i mamy to.

0: jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po siódmej, a my zabieramy się za zabawę, no bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5, ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci, tam jest piękna Kama, piękny Wiktor.
3: I ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
4: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
4: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
5: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że Klementyna znowu się kąpała.
4: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem, że trzeba więcej.
1: Każde parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
2: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, ma takie parzydełka ma.
5: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
4: Boże, uwielbiam wyobraźnię dzieciaków. To jest po prostu...
2: Muszę wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
5: Zapraszamy.
1: A możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
5: No oczywiście, że tak.
4: To żeby meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
5: Wspaniale, dzięki.
2: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
5: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpiele.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie? O co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz.
2: Cześć Radio SK. Jesteście wszyscy mega. Bardzo lubię was słuchać rano.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
10: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
11: I nadal się trzymają, tak jak ja.
12: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
10: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
9: Wow, ale wygodnie!
12: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
13: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
9: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
14: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
15: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
15: Ruch na zamojskich ulicach zwalnia teraz najbardziej tradycyjnie na Piłsudskiego oraz we wschodniej części miasta na dojazdach do ronda obok Szpitala Papieskiego. Na termometrach do 19 stopni dzisiaj, dużo słońca przez cały dzień, ale będą też silniejsze porywy wiatru.
14: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki.

0: I Energylandia. SK Sport News.
1: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
2: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7.31 już.
3: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
2: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
4: Kawo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama, dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy, Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jest niesamowita historia wczoraj, to też, słuchajcie, w domu wczoraj mój synek, tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę, właśnie wczoraj latał w niej po domu.
1: Dobra, przeczytał
0: Hiszpania,
1: w internecie, no.
0: Hiszpania Capo Verde 0-0, niesamowite.
2: Ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła wywalić, zwolnić swojego trenera. Nie ma. To jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać, tak? Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego. Pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
15: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
16: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: nosem za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak.
0: Jak? A znamy się od kilku lat?
1: Zgadza się, oczywiście. Nosel atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener. Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzisiaj do pana Miłosza, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
4: Nie.
3: A, Męczyn po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
4: Co to znaczy ogólnie dostępne?
3: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
4: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
3: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
4: Jaka jest inna opcja?
3: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan te znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
4: Tylko, że jakby domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
3: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo to są nadgodziny.
4: Parodia.
3: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
4: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to parodia troszkę.
3: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
4: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
3: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
4: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
3: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi, albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
4: No, jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
3: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto panu to zrobi, kto ma te uprawnienia?
4: Nie powiem panu w tym momencie,
3: Proszę pana,
4: nie,
3: to może Tomasz by coś powiedział.
5: Miłoszku, syneczku, stać wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Kolejna ofiara zaliczona.

0: A mnie?
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu rzeczywiście.
0: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
0: Wozinha. Wozina?
1: Czekaj, ja sprawdzę.
0: V-O-Z-I-N-H-A.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona, uwaga, plus jeden, plus ja.
0: O. Kama i Wiktor. Kama też kliknie. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Liczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: O tej porze jadąc przez Zamojskie ulice będziecie musieli jeszcze zwolnić, wjeżdżając do Śródmieścia, oczywiście Piłsudskiego, ale we wschodniej części miasta także Pałowiaków oraz Jana Pawła II. 19 stopni to dzisiejsza maksymalna temperatura w Zamościu, sporo słońca przez cały dzień.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
3: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
2: Mówi Jolanta Batką z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
4: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.

0: Rowerzyści przejadą 40 km z Zamościa przez Sitaniec, Nielisz, Nowiny i Zarudzie. Zapisać może się każdy. Rajd w sobotę. Szczegóły na stronie zamojszczyzna.org. No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę 5 słów, 5 stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
1: No dobrze, musicie na naszego łaskawego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
2: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie.
3: No. Ja czekam.
0: Dodajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8 i kasa, pieniądze, to teraz.
1: 5 słów, 5 stów.
2: Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
3: To nie jest dobra informacja.
2: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
4: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają. Przecież nie rób tego.
2: Jankę star się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
3: A Wiktor!
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. No Piotrek razem z nami, dzień dobry.
5: Siemanko, siemanko, cześć.
0: Piotrek,
5: siemanko.
0: Powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
5: Ptaki lecą kluczem.
2: Ptaki lecą kluczem. No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezenterów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel, za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć, jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie. Więc kogo wybierasz? Mm-hmm.
0: Z kim grasz?
4: Dawaj.
5: Wiktor pójdzie zrobić kawę sobie.
4: Dobrze.
0: Nienawidzę nas, was. Z siebie też.
2: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
4: Zgłaszajcie się do innego konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
0: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
2: No,
0: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
5: Aktualnie, znaczy z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
0: Okej.
5: Okay. No i tyle, nie? Może i rozwożę po mieście różne rzeczy.
0: Masz jakieś hobby przez 2B?
5: Na przykład sporty walki.
2: Sporty walki.
0: Okay.
2: No, Wiktorowi daleko do tego.
0: Czyli
2: on walczy z kobarami.
0: Będą skojarzenia prezydenckie. Pilnie się szykują. Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
4: dziękujemy.
0: Na moim miejscu siada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
4: Żegnamy cię!
2: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
4: Dziękujemy bardzo. Okej, no i zabieramy się za 5 słów.
2: Jezu, jak on długo wychodzi, no.
4: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
2: Będzie dobrze.
4: Okay.
2: Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
5: Kwiatek.
2: Dobra.
4: Ładnie. Herbata.
5: Herbata, tak?
2: Mhm.
5: Szklanka.
2: Szklanka, okej. Okay. Rower.
5: Koło.
4: Rower, koło. Pingwin.
5: Zimno.
2: I gol.
5: Gol, bramka.
2: Bramka, no dobrze.
4: I mamy to.
2: Fajnie, szybko. Piotrek, bardzo dziękujemy ci. Za momencik do ciebie wracamy oczywiście. Za 2 piosenki wraca Wiktor. No i zobaczymy, ile hajsu uda się zdobyć dla ciebie.
5: Dobra.

0: To już 16 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
2: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
3: Kwiatek.
2: Herbata.
3: Szklanka.
2: Rower.
3: Koło.
2: Pingwin.
3: Zimno.
2: Anna, gol.
3: Bramka.
4: Zgadza się.
2: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Wiktor! Zapraszamy cię, Wiktorku.
0: No zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy. Im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
4: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
3: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl prosto, najprościej jak się da.
2: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane. No.
4: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
3: No to bardzo.
4: To dajcie już te 500.
0: Myśl.
2: No dobra, jedziemy.
5: No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
4: Ma być prosto?
6: Tak.
4: No to kwiaty albo kwiaty.
6: Skąd wiedziałeś?
2: Nie ja wiem, tak, czy ja znałam, bo powiedział kwiatek.
4: No przecież
0: dobrze.
4: Wiadomo.
0: Nie,
4: stówka
0: już jest po waszej stronie.
4: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
0: Lećmy dalej, uwaga. Herbata.
2: No czy... ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
4: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
2: Nie, no dawaj, nie. Dawaj no.
0: Nie, czyli dawaj.
4: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
3: Nie. Absolutnie nie.
2: A, widzisz.
3: Jeszcze prościej.
0: Pomyślałeś o kawie, tak?
2: Jeszcze jak, prościej
3: jak
2: mówi.
3: Jak chłop ze wsi myśl.
0: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
4: Kurczę, ale co, ale że co, ale jak, co?
0: Dawaj, szybko.
3: Dawaj. Byle nie do miski.
2: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
3: Dobra, nie.
2: A ty kombinuj.
4: Wick.
2: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
3: Szklanka.
4: No tak.
2: No przecież wiedziałem.
4: No, miałem to na końcu języka.
0: Dobra. A to było trudne.
3: Nie ma dramy.
0: To było trudne.
2: Ale teraz będzie łatwo. Rower.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. Moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankes. O Boże!
2: Teraz już mnie rozumiesz.
4: Czy to jest jakaś część tego roweru?
2: Tak.
3: Tak.
4: Dawaj. Koła.
2: Jedno, ale cię uznamy.
0: No dobra, okej, okay. Teraz uważaj.
5: Dawaj
0: nosa, on nosela.
5: A trudne to pingwin.
0: No?
4: Mogę zaryzykować?
2: Nie. Dawaj, ryzykuj.
4: Ja lubię ryzyko.
2: No, dawaj.
4: Zakonnica.
2: Powiem ci tak, zimno w twojej odpowiedzi.
0: Przepraszamy za kolegę, bardzo przepraszamy.
2: Ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
4: Zimno.
2: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
0: I przy okazji do tej o twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
2: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste, gol.
0: Gol. Strzeliłeś jakieś gola na wyjeździe?
4: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
0: Dawaj.
2: No proste, dawaj. Najprostsze.
6: Dawaj.
4: Bramka.
6: Tak.
2: I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
4: Trzystówy!
3: Dziękuję bardzo. I to dałeś radę.
4: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. Trzystówki, no.
0: Ładnie.
4: Pingwin! To ja!

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No właśnie, ale
2: czujemy, jak zeszło.
3: No tak, ale mogłeś zabawić 500, pomysł za 300.
0: No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
2: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
3: Tomasz Fornal.
2: Fornalnie, w Zawierciu.
3: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi.
4: Janka

0: www.emplaneta.com.pl.
1: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M-Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M-Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M-Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Najstuficiu towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Najstuficiu, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
4: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
6: Dobre wieści płyną do nas z prognoz pogody dla Zamościa. 19 stopni dzisiaj na termometrach i dużo słońca przez cały dzień. Na szczęście bez opadów deszczu, przynajmniej nic nie widać w prognozach. Ale żeby nie było zbyt pięknie, dzisiaj silniejszy porywy wiatru przez cały dzień.
5: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranu CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
8: Kama i Wiktor. No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
9: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
10: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj, ta ludziska, co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę. Cóż więcej trzeba? Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
11: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy.
8: Tak. Super.
11: Słońce widzę w tym tęczu.
8: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy.
12: Cześć, dobra.

0: Fula? Co tam śpiewają?
1: Fujajaja. Fujajaja. Jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fujajaja.
2: Jest w języku zagranicznym.
0: 8:38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9:00, tutaj SK.
2: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
2: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
0: A ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie.
0: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
3: Kama. Kama. I Wiktor.
4: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
6: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
7: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
13: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
14: I po reklamie.
15: Kasia.

0: Szanowni Państwo, proszę o uwagę.
1: PBG. Piłka, bramka, gol.
2: SK Karniaki K.
3: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol.
4: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
0: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
4: No, jest tam ta zagadka.
0: O, mam Sławka.
3: Jest Sławek.
4: No.
0: Klikać?
4: Klikaj, no, puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: A i tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo. Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
0: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, tak, może tak, strzeli tak sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
4: Mhm. Pamiętacie, że do zdobycia macie udział oczywiście w SK Karniaki Cup. 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
0: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie
4: na sk.pl.
2: SK Karniaki Cup.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Pamiętacie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
2: Toy Story 5, no właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa.
3: Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.

0: Kreujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dużo słońca dzisiaj przez cały dzień nad Zamościem, trochę chmur, ale też silniejsze porywy wiatru przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie 19 stopni, a to nadal nie jest maksimum w tym tygodniu, bo jutro już 22 stopnie, a w weekend nawet 30.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła dziewiąta, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
2: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
4: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
2: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
5: 19 lipca. Już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
2: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
6: SK Zamość News.
1: I Bartek Ważny, jak co roku zamojscy rodzice mogą zgłosić potrzebę skontrolowania autokaru, który zabierze ich dzieci na wakacyjny wyjazd. W naszym regionie kontrole mogą odbywać się w Zamościu, na parkingu przy Pałowiaków, a poza tym w Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, w Tomaszowie Lubelskim i w Krasnymstawie. Dokładną lokalizację można sprawdzić na stronach komend powiatowych policji. Zamojskie Muzeum pokaże swoje najcenniejsze zabytki, to w sobotę w ramach wystawy Wpisane w czas z okazji stulecia instytucji. Wernisaż w sobotę o 16 w Muzeum Zamojskim.
7: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michu Sepkowski, witajcie.

0: Taylor Swift na antenie radiojska, szanowni państwo. I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Wesce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości jest i ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na sk.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie. A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem, ale dobrze mi z nim. Miu i Zalia, za chwilę wesce, później Terry Swims i Mr. Know It All.
1: Na koniec świata i jeszcze dalej.
2: SK Toy Story Radio. Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie.

0: 99. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie.

0: akcję kończą wszystkie paluszki Beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.

0: E-Money i Don't Be So Shy w remiksie na antenie Radia SK. Pierwsze niespodzianki, jeśli chodzi o Mundial w Ameryce Północnej, już są. To my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniak i Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SKPR, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tegoż naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później z Homa AWSC.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: dawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
7: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
8: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. Goldsun.com.pl 84 888 01.

0: 87.
1: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
2: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
3: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
4: I nadal się trzymają, tak jak ja.
5: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
3: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
2: Wow, ale wygodnie!
6: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
1: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
2: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
9: I po reklamie.

0: 100%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
6: Tak, w galerii Revia Park.
5: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
7: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
19: Zamojskie termometry pokazują teraz 15 stopni, a dzisiaj doczekamy się 20. Dużo słońca przez cały dzień, w okolicach południa nieco więcej chmur, no i tak praktycznie do samego końca dnia. Dzisiaj także silniejsze podmuchy wiatru, w nocy 11 stopni na termometrach.
18: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
20: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
21: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
20: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław

0: Kosiniak-Kamysz.
1: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
0: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajd dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
2: SK Zamość News.
3: I Bartek Ważny, prezydent Zamościa, zapewnia, że powstanie nowa siedziba przedszkola miejskiego nr 6 na osiedlu Karolówka. To po wczorajszym spotkaniu z rodzicami i nauczycielami. Budynek ma już ponad 50 lat i jego remont byłby nieopłacalny. Wysokie są też koszty zimowego ogrzewania. Urzędnicy z ratusza pracują nad kwestią przeniesienia dzieci do innych placówek na rok, na okres budowy nowej siedziby przedszkola. W kinie Stylowy odbędzie się kolejny seans filmowy dla dzieci ze spektrum autyzmu. Tym razem na wielkim ekranie do obejrzenia będzie Toy Story 5. Projekcja w niedzielę o 13:00.
4: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie, na początek, to Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszamy.

0: śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? 4 pory roku, 10.17 na antenie Radia SK. I właśnie wesce Wiktor Waligura. Ciekawe, czy Dawid Kwiatkowski i Margaret będą mieli hita. Wspólnie, bo wyobraźcie sobie, że przygotowali, usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam Lady Gaga za chwilę wesce, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
5: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25

gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.

0: Stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: I po reklamie.

0: Od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB i You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda, na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time Vesta za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak.
10: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
14: Ania, rachunkowość.
13: Zdała i jest na plusie.
14: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
13: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
14: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
13: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
15: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bezczesnego, bezwpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki.

0: oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: dobre granie i dobre tempo. Przed godziną 11 na antenie Radiaska, ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Już za chwilę po 11. Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków.

0: castorama.pl.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
0: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca.

0: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Nieco więcej słońca niż chmur dzisiaj nad Zamościem do końca dnia, a na termometrach maksymalnie 20 stopni, ale będą też silniejsze porywy wiatru przez cały dzień. Im bliżej weekendu, tym coraz goręcej. W Wygrodzie Hetmana w weekend doczekamy się 29 stopni.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów. Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
11: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
10: Mówiła Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
12: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
10: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
13: SK Zamość News.
9: I Bartek, ważne, psy mogą pomagać między innymi osobom w spektrum autyzmu, ADHD z niepełnosprawnościami czy trudnościami emocjonalnymi. To tak zwana kinoterapia.
14: Tutaj chodzi przede wszystkim o zrelaksowanie takiego pacjenta, redukcję stresu, poprawę motywacji do działania, też poprawę poczucia własnej wartości.
9: Mówiła Wiktoria Janicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Kinoterapia prowadzona jest także w Zamościu. Zamojski Ratusz zaprasza na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów osób wymagających wsparcia. Szczegóły na stronie miasta.
15: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible. Będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Nie ma jeszcze 11.02, a my już gramy. Michu, witajcie.

0: Eminem i Lose Yourself zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do Loop po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana. No i miejmy nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci, na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i Sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits w SC.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: rozrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
5: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
6: I nadal się trzymają, tak jak ja.
7: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
5: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
4: Wow, ale wygodnie!
8: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
9: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
4: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
9: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
10: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
11: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: co obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kart.
0: No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na sk.pl, brzmi tak.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na sk.pl, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo. Powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl. Za chwilę Sia, później Bieber, Exide, Faithless, New Religion, WSC.
1: SK Karniaki Kart.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon GIT

0: Witard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
2: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski W.
5: I po reklamie.

0: No teraz ty. No.
1: Gofra poproszę.
0: To tak jest... mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny.
2: A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi z Duńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było,
1: no jak,
2: żeby...
1: Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
2: Szanowni państwo, dobrze, że państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. W Stanach i Kwiatek Błoni od Łukasza z Duńczyka po godzinie 12. Michał Sopkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
3: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość

0: do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. Goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
3: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
3: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
4: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
5: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
11: Zamojskie termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 20 stopni, sporo słońca przez cały dzień, chociaż chmury i trochę wiatru też widać w prognozach pogody. No z kolei w prognozach nie pojawiają się opady deszczu, przynajmniej do niedzieli włącznie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
13: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutu.
12: Relacjonuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
14: Proszę, jeśli poproszę, to pan chce mieszkania komunalne oddać Mateusz deweloperowi.
12: Zatrzymano dwie osoby, a na miejscu trwają dalsze czynności. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych.
15: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
12: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6000 zł.
16: SK Zamość. Na czasie.
11: I Bartek Ważny, w najbliższą sobotę w Zamojskim Parku Miejskim będzie można zobaczyć inscenizację Nocy Świętojańskiej. Będą wianki rzucane na wodę, pochuty z pochodniami, tańce i śpiewy przy ognisku.
17: Dokładnie w miejscu szachownicy. I na to wszystko Państwa zapraszamy od

0: W Zamojskim Parku Miejskim będzie można zobaczyć inscenizację Nocy Świętojańskiej. Będą wianki rzucane na wodę, pochuty z pochodniami, tańce i śpiewy przy ognisku.
1: Dokładnie w miejscu szachownicy i na to wszystko Państwa zapraszamy od

0: Polskiego Domu Kultury. Osoba, której uda się znaleźć kwiat, poprosi w nagrodę, będzie mogła przepłynąć łodzią po parkowym stawie. Początek w sobotę od 20 w Parku Miejskim.
1: I już 11:02 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia, także poproszę o krzyk radości. Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ja już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to on ciągle na ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.

0: otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków

0: 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów, wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo.

Hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bezczesnego, bezwpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: SK.

Katy Perry w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach i to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski i to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą. Swoją drogą to będzie bardzo egzotyczny widok. Spodnie narciarskie obok kremu.

0: Reklama.
1: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
5: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
6: I nadal się trzymają, tak jak ja.
7: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
5: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
4: Wow, ale wygodnie!
8: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
9: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
4: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
9: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty

0: Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Cała reszta dzisiejszego dnia w Zamościu ma być słoneczna, chociaż trochę chmury też pojawia się w prognozach pogody, ale nic z nich padać nie będzie. Termometry wskażą dzisiaj maksymalnie 20 stopni, a najbliższej nocy będzie 11.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6 zł. 10 groszy za litr, a diesel maksymalnie 6 zł. 44 grosze. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
5: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
4: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
6: Odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody. Na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
4: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Zapisy ruszyły, a impreza 19 lipca.
7: SK Zamość. Na czasie.
3: I Bartek Ważny, w ten piątek rusza 51. Zamojskie Lato Teatralne. Pierwszym spektaklem, który zobaczymy na Rynku Wielkim, będzie bal w wykonaniu aktorów z krakowskiego teatru Kto. To spektakl, w którym taniec mówi więcej niż słowa i którego rytm wyznacza pełna pasji i dynamizmu choreografia. Losy postaci odmalowane są plastycznym kolażem ciał aktorów w pulsie muzyki od swingowych lat 30. przez namiętne tanga lat 50. aż po żywiołowe współczesne rytmy. Spektakl do obejrzenia w piątek o 21.30 na Rynku Wielkim.
8: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad, można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Nader w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj w nocy Polacy będą grali na mundialu. Nie jako piłkarze, będzie ważniejsza funkcja. Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego i jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź, związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem, także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na SK.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kasson takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
22: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
21: Oraz bekonu i syropu klonowego.
22: Trudno wskazać faworyta.
21: Spróbuj, może tobie się uda.
22: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
23: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie, że po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać? A chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać? W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis?

0: Gratis Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu.

Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu.

0: 34.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: I po reklamie.

cen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Jazzy. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. A Maja Chwalińska dzisiaj dostała dziką kartę, która zwalnia z gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. No i wy też chcielibyście dostać dzikie karty. W jakiej sprawie? Monika nagrała głosówkę.
1: Ja to poproszę dzisiaj dziką kartę na obiad. Teleport od razu do stołu bez gotowania.
0: Monika, są dwie opcje. Po pierwsze, tak wyliczasz czas powrotu do domu, żeby to druga połówka zajęła się gotowaniem, albo wybierasz numer mamy, babci albo teściowej i mówisz: hej, ja mam dzisiaj wolne popołudnie, wiesz co, wpadnę w odwiedziny.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,90.

0: za 1 kg aż 66% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
4: O słońce nad Zamościem możemy być dzisiaj spokojni do końca dnia słonecznie, chociaż trochę chmur też się jeszcze będzie przewijać, ale nic z nich padać nie będzie. Z dnia na dzień coraz cieplej w Grodzie Hetmana. Dzisiaj 20 kresek, jutro 22 na termometrach, a w weekend nawet 29.
3: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rejduch.
6: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
7: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
8: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
6: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
5: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręk. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale i tak wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek.
9: SK Zamość. Na czasie.
4: I Bartek ważny, w weekend świętować będziemy najkrótszą noc w roku, czyli noc świętojańską. Początek w sobotę od 20 w Parku Miejskim. Od tej godziny będą plecione wianki z polnych ziół i kwiatów. Również od godziny 20 będzie można szukać w parku kwiatu paproci. Kto go znajdzie i zgłosi to organizatorom, będzie mógł przepłynąć się łodzią po stawie. Później zapłoną ogniska, odbędzie się pochód z ogniem i wianki zostaną wrzucone na wodę parkowego stawu. O 22 rozpocząć ma się potańcówka z muzyką na żywo. Szczegóły na stronie Zamojskiego Domu Kultury.
10: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok, a co najmniej od jesieni. Uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10.26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK. To hity na czasie.

0: ale ona nam tu wierci dziurę w uchu i dodaje sił na ostatniej prostej wtorkowej pracy. Icona Pop w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i teraz proszę o słowa współczucia dla naszego słuchacza Wojtka, bo ja was zapytałem przed chwilą, w jakiej sprawie chcielibyście dostać dziką kartę, bo Maja Chwalińska taką kartę dostała i dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, by wrócę do domu. Ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
6: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To o

0: robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Wilarów w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
3: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.

0: Beyoncé i Jay-Z. Radio SK pracuje razem z wami we wtorkowe popołudnie. I teraz dostaliśmy bardzo, bardzo bojowe zadanie od szefa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Żeby grać najlepsze nowości, to się nie zmienia od lat. Z nami wiecie, co będzie na czasie. I teraz mam numer, który śmiało może dołączyć do naszej wakacyjnej playlisty. David Guetta wydał nowy hicior, a połączył siły z Alokiem i z zespołem Stick Figure. I to

0: Słuchacze Radia SK są dla siebie jak dobrzy kumple. Pomagamy sobie nawzajem. Przed chwilą Wojtek mówił, że mu się strasznie nie chce składać dzisiaj placu zabaw dla syna. No i uwaga, Diana przychodzi z pomocą.
1: Cześć SK, cześć Wojtek.
2: Hej.
1: Słuchaj, możesz powiedzieć swojemu synowi, że taki plac zabaw, taki domek ze zjeżdżalnią czy wspinaczką jest już po prostu niemodny. My niedawno sprzedaliśmy nasz, bo po prostu dzieci się już nim nie bawiły, tylko stał i zajmował miejsce na trawniku, więc go sprzedaliśmy, a ewentualnie, gdyby to nic nie dało, to może zaproś syna na salę zabaw.
0: I teraz Wojtek siedzi i myśli, zaraz na salę zabaw, to się trzeba ubrać, to trzeba dojechać, potem zapłacić, to może ja jednak ten plac zabaw złożę. W imieniu syna Wojtka dziękuję.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna,

0: Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, twertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
6: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
7: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
8: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: co to za dziewczyna, że co tak ładnie śpiewa? Marisa w Radio SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radio SK.
1: Dzień
0: może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się,
2: działam.
0: Słuchajcie.
2: Myślałam, że jak powiedziałeś, co to za dziewczyna, to że to o mnie
1: ja
2: chociaż,
1: też tak
2: ale
1: myślałem.
2: Nie.
0: Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Czy weźmiecie autograf od niego? Dla mnie specjalnie z dedykacją?
2: Wiemy, że Sławek Peszko na pewno porozmawia z kimś z was. Bo po to właściwie tutaj przyjedzie.
1: Zada SK. Zagadkę, wygwiżdżemy jedno słowo.
2: A waszym
1: żeby
2: zadaniem
1: tak
2: będzie odgadnąć, jakiego słowa zabrakło.
0: A na tym właśnie polega SK Karniaki Cup. Nagroda główna, przypomnę, udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i 10 000 zł. I tak to można wrzucać na luz.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Revia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
5: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
6: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
7: I nadal się trzymają, tak jak ja.
8: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
6: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
5: Wow, ale wygodnie!
9: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
10: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
5: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
11: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości

0: Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Ruch na zamojskich ulicach zwalnia teraz najbardziej na Piłsudskiego przed skrętem w Sadową i Połowiaków, a także na dojazdach do ronda u zbiegu Chrubieszowskiej z Jana Pawła II. Do końca dnia nad Zamościem sporo słońca, w nocy temperatura spadnie do 11 stopni.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o pensjach medyków.

0: Dzień sporo słońca, w nocy temperatura spadnie do 11 stopni.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o pensjach medyków, tym zależy na regulacjach w tej sprawie.
3: Wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
2: Tłumaczył premier, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 zarobił 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej, oceniającej koszty i wyceniającej usługi medyczne oraz wysokość wynagrodzeń. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. A przypomnijmy, dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie w kwietniu ubiegłego roku. Sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pomocnictwo na 1,5 roku więzienia. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams i specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej czy Policji.
4: SK Zamość News.
0: I Bartek Ważny, pomagają między innymi osobom w spektrum autyzmu, ADHD z niepełnosprawnościami czy trudnościami emocjonalnymi. Chodzi o psy oraz o kynoterapię z ich udziałem. Jak mówi dr Wiktoria Janicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kynoterapię można stosować u osób w każdym wieku.
5: Problemy w edukacji, niepełnosprawność intelektualna, mnóstwo różnych schorzeń, ale też jako forma taka, można powiedzieć, motywacyjna właśnie w edukacji.
0: Kynoterapia dostępna jest między innymi w Starym Szpitalu w Zamościu.
6: W Radiu SK.
7: 3 minuty po godzinie 15, czas przejąć stery i antenę Radia SK.
8: Rasputin, Majestic, Bonnie M, Shakira, Hips Don't Lie, Zara Larsson i do tego my.
7: Ale ładnie Zara Larsson ci wyszła.
8: Na ten
7: to
8: wtorek.
7: Jest, słuchajcie, koszmar dla radiowców, to na imię i nazwisko, ale daliśmy radę.
8: Bardzo lubimy.
7: Uwielbiamy, Midnight Sun będzie. Kasia Węsierska.
8: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka
1: Shakira,
0: Shakiry.
1: Shakira.
0: To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK. 16 minut po 15 wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam i bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: Jak psu zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz, ale my do was mamy pytanie o dziką kartę.
1: Gdybyście mogli dostać jakąkolwiek przepustkę do jakiegokolwiek wymarzonego miejsca na świecie,
0: albo wydarzenia, dokładnie.
1: To co by to było?
0: Dzisiaj, stan na 16 dzień czerwca, 15.17. Czekamy na głosówki, które nagrywacie na Messengerze Radia SK. Jaką dziką kartę, na co powinniśmy wam z Kasią przyznać?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują. A to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, briket oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
18: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
18: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
18: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: To nie było dla ciebie.
1: Chciałam też to zrobić. Moneski na Wanna Be Your Slave w Radiu SK.
0: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. Bardzo się cieszymy.
1: Zasłużoną, jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką

0: Story w Radiu SK.
1: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. Bardzo się cieszymy.
0: Zasłużoną, jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką

0: po prostu leżeć i nic nie robić.
1: Zabrzmi teraz jak szef taki typowy. No na Malediwy to każdy by chciała pracować, to nie ma komu.
2: O, jejku, jejku. A taka dzika karta na Malediwy to jest możliwa całkiem. To się nazywa bilet czarterowy w jedną stronę.
1: Ale najpierw trzeba
2: pojedynczy
1: mieć pieniądze na koncie, żeby ją dostać.
2: No, no tak, to jest zawsze problem. A propos, Kacper.
3: Ja to bym chciał mieć taką dziką kartę, dostęp do skarbca Narodowego Banku Polskiego, ale tylko pod warunkiem, że mam pewność, że tam coś jest, że można coś stamtąd wziąć, bo jeśli jest pusty, to nie chcę dostępu.
1: Ja bym się obawiała, że tam jest duży dług publiczny do spłacenia.

0: ale mnie pobudził ten hit Kaśka.
1: David Guetta, Rihanna, gdybyście widzieli, jak Hany przed chwilą tańczył w studiu na 25 minut do 16 w Radiuska. Dzika karta do programu tanecznego jest twoja.
0: O, bardzo chętnie przyjmę oczywiście. Do Top Model mnie nie chcą, to może chociaż do tanecznego. Dobrze, to w takim razie wy nam opowiedzcie, na co chcecie dziką kartę, albo do czego.
1: Tak jak Maja Chwalińska na Wimbledon.
0: Joanna?
2: O, ja to bym się wybrała najchętniej, wiecie gdzie, do Hogwartu. Zawsze chciałam się nauczyć czarować.
0: Och, czary
1: ja
0: mary.
1: Też ciągle czekam na ten list, ale ile razy sprawdzam skrzynkę pocztową, to tam są listy w postaci rachunków do zapłacenia.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to,

0: Polski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski W.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: Zwykle.

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Dla mnie to połączenie
1: brzmi jak taki hit wakacji już.
2: David
1: Guetta,
2: Bibi Rexha, Sad Girls w Radiu SK. 6 minut do 16.
1: Ja już sobie wypiszę wniosek urlopowy w takim razie. Może
2: prośba
1: taki
2: została
1: zachęcony.
2: Rozpatrzona negatywnie.
1: Ale to nie ty rozpatrujesz moje prośby urlopowe, Kasiu. Ja wiem, że
2: prośba
1: jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale bez
2: negatywnie.
1: Nie życzę wam takich koleżanek w pracy, moi drodzy. Ale za to życzę wam takiego kolegi, jaki zaraz do nas wpadnie.
2: Ja dbam głównie o twój portfel. Ty wiesz, ile wakacje kosztują w tym roku?
1: Na coś trzeba wydawać te małe złotówki, które zbieramy tutaj codziennie.
2: Złotówki to my mamy dla was. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia podczas SK Karniaki Cup, który jest 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Co więcej, zagracie tam razem ze Sławomirem Peszko, który zadaje wam zagadki i dzisiaj zadają za paręnaście minut, no kilkadziesiąt. I to uwaga, uwaga, na żywo w tym studiu.
2: Wpadnie Sławek do nas, więc wy też wpadajcie na sk.pl albo pobierajcie naszą aplikację, zakładka konkursy, tam się zgłaszacie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
3: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
8: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
9: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
16: Po tej porze zamojscy kierowcy muszą jeszcze zwolnić na Kilińskiego i na Pełowiaków. No i cierpliwość przydaje się poza tym na partyzantów, na Orląt Lwowskich i na Reja. A w prognozach pogody do końca dnia słonecznie, na termometrach

0: Produktów Elektrowid.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym, a szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
1: Stan poparzonego ośmiolatka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał Szpital Zdroje w Szczecinie. Troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
3: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
1: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje, a sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2. To w niemieckim Halle. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
4: SK Zamość News.
5: I Bartek Ważny, uczniowie zamojskich podstawówek wiedzą już, na co uważać w trakcie wakacji. Ratusz zorganizował dziś dla nich konferencję. Bezpieczne wakacje, bezpieczne lato zaczyna się od ciebie.
6: Dla mnie jako gospodarza miasta jest to bardzo istotna rzecz, aby ciągle przypominać naszym dzieciom, młodzieży, że bezpieczeństwo jest ważne.
5: Mówił prezydent Zamościa Rafał Zwolak. 38 wniosków do budżetu obywatelskiego miasta Zamość. Tyle wpłynęło od mieszkańców w tym roku. To między innymi remont lub rozbudowy parkingów, modernizację dróg oraz budowa i doposażanie placów zabaw.
1: Dwie minuty po godzinie 16. Rozgrzewasz się przed rapowaniem.
7: Ja już się rozgrzewam tak, żeby ładnie wykonać dzisiaj rapsy.
1: I ja mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany, bo podobno wtorek według badaczy to jest najtrudniejszy dzień tygodnia, więc dobrze, aby się ta część jego pracowa już kończyła.
7: No, mówią, że wtorek, potworek czasami. Ale nie z nami. Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak.
7: Rzucamy na luz.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie, doktor Dre wiedział, co robi. Kto zaczyna dzisiaj?
1: Mogę zacząć.
0: Dobrze, bardzo proszę.
1: Dziś u mnie w domu kuchenne rewolucje, bo wieczorem wjeżdżam w obiadu w produkcję.
0: Wow, ale wiesz, że mamy poniekąd podobne, posłuchaj
1: proszę.
0: Mojego. Kuchennymi ruszę zabawkami, zrobię sobie szejka z truskawkami.
1: I żeby nie było, nie ściągaliśmy od siebie zupełnie.
0: No, dzisiaj wieczór w kuchni, ciekawe czy u was też. Zapraszamy. Głosówki na Messengerze Radia SK nagrywacie, my za chwilę słuchamy, montujemy, puszczamy w świat.
1: Pamiętajcie, że brak planów to też jest pewien plan i o tym też można coś nam zarapować. Radio
2: SK. Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
8: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
12: I po reklamie.

0: Misny w autobusie za dnia przychodzą, jak przysnę.
1: Myślałam, że chcesz tym autobusem nas zabrać na jakąś wycieczkę.
0: A to już niedługo, ale to nie autobusem, tylko kamperem będziemy
1: ale
0: was zabierać.
1: Wycieczka w przyszłość, tę najbliższą, to już teraz u was, bo o waszych planach teraz na ten wtorkowy wieczór będzie w Radiu SK.
0: 16.30 na zegarkach, no i czas porapować o planach. Zaczynamy w takim razie, mamy bardzo fajne rapsy. Zresztą zawsze są fajne, ale
1: Kamila
0: dzisiaj to już
1: zaczyna.
0: Kamila, prosimy, nie bądź nieśmiała.
2: Dzisiaj cały wieczór pod kocyk się schowam, bo alergików sytuacja jest nieco patowa.
1: Nie zazdrościmy, ale rozumiemy. Patryk.
3: Dzisiaj będę pił kole, obżerał się chipsami i będę oglądał meczyk z kolegami.
1: A, co by było, mundial, gdyby ta Polska na ten mundial się dostała? Niewiarygodne. Aleksandra.
4: Jadę sobie z Wrocławia do domu. Wiozę wiadomości niepotrzebne nikomu. Dzisiaj rano w słupu betonowym mój partner wycofał BMW nowym.
1: Ktoś chyba dzisiaj śpi na kanapie.
0: Zaraz, zaraz, ale wiesz, co by było, gdyby to Ola walnęła tym nowym BMW, to...
1: No słup byłby winny, zawsze słup jest winny w takim przypadku.
0: No i to jest właśnie równouprawnienie. To teraz zagramy coś, ale to nie jest dedykacja dla was, Ola i jej partnerze. Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17. 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
1: Jest jeszcze bardzo dużo czasu. Już ci urlop wypisałeś
0: wtedy? Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
1: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. Jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
1: W ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedzieli,
0: to mnie nie zapraszą na premierę.
1: Zupełnie

0: dostęp do tej platformy, która produkuje ten serial, żebyś go nie obejrzał.
1: Płacę pieniędzy. No dobrze, no tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie.
2: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: lecisz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
6: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
7: I nadal się trzymają, tak jak ja.
8: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
6: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
5: Wow, ale wygodnie!
9: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
10: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
5: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
10: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
11: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
14: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Czekamy na pierwszy gwizdek.
14: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: I po reklamie.
21: SK.
22: SK.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 5 minut do godziny 17. Została to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadu jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do butelkomatu.
1: A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet nie zwróciło.
1: Może jechać... nie może jechać na kolejny koncert Dawida Podsiadu.
0: Nie, bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem. Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
5: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
7: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane

0: gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
1: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
2: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Do końca dnia nad Zamościem powinno być już słonecznie. W prognozach pogody nie widać oznak deszczu aż do weekendu. Dopiero w niedzielę możemy spodziewać się opadów deszczu. Na termometrach dzisiaj 19 stopni, a jutro już 21.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania.

0: Białorusinów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
1: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
0: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
2: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
0: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
3: SK Zamość News.
4: I Bartek Ważny, nietrzeźwy mężczyzna z wiatrówką wzbudził zaniepokojenie mieszkańców Krasnego Stawu. Policjanci podjęli pilną interwencję. 65-latek był nietrzeźwy, a wiatrówkę mundurowi znaleźli w pobliskich zaroślach. Policja apeluje o odpowiedzialne i bezpieczne przenoszenie tego typu przedmiotów, najlepiej w pokrowcach. Miał 3 promile alkoholu we krwi i próbował przejechać przez granicę w Zosinie. Funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili przejazd 54-letniemu obywatelowi Ukrainy. Gdy tylko wytrzeźwiał, został wydalony z kraju.
5: W Radiu S.
6: Kasia, mufa, ja będę gwizdał.
7: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2:02. Ten gwizdek oznacza wcale nie czerwoną kartkę, jeżeli już to dla waszych szefów, ale wyjście z pracy w tym momencie.
6: A za kilka chwil dołączy do nas Sławomir Peszko, no i w tej godzinie SK Karniaki Cup. Ktoś zgarnie tysiaka.
7: Kasia Węsierska.
6: Radio S. I Michał Hanczak, jeszcze Miu i Zalia też, dopóki się nie znudzisz.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Wreszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest.
1: Taylor Swift
2: studiu.
1: Za chwilę w Radiu SK, to przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
3: Witam, witam wszystkich serdecznie.
1: Dzień tłumacz, dobry, ale dobry. Tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
3: Spalony? To jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko, niestety.
2: Ja wolę.
1: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
3: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
2: A i wtedy będzie można sprawdzić
1: tam
2: w praktyce, co to jest spalony.
1: Co to znaczy spalony w ramach
3: będzie SK łatwiej wytłumaczyć na jakiejś tablicy.
2: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
1: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami i ze Sławkiem Peszko.
3: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
2: Chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 000 zł, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
1: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Policzyłeś to sobie?
3: Nie liczyłem, 44.

0: Zdecydowanie, no to jest takie emocje, których ciężko określić, gdy wychodzi, że jest pełny stadion, 50 tysięcy ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się marzy. Jako
1: Jezu, skąd my do 4 lipca weźmiemy 50 tysięcy ludzi?
2: Poczekaj, jakby wiesz, tutaj duża rodzina jest dookoła, damy radę. Poza tym myślę, że chętnych słuchaczy nie brakuje, już widzę na SKPL, że zgłoszenia wpadają jedno po drugim, więc za chwilę do kogoś z was zadzwonimy.
3: Promocja. Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to,

0: Zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Rewia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Świętuj urodziny Dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
13: I po reklamie.

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki Kart.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, cały dlatego, czas. Że to on poprowadzi drużyny w ramach SK Karniaki Cup 4 lipca na PGE Narodowym.

0: Dawida.
1: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, cały dlatego, czas. Że to on poprowadzi drużyny w ramach SK Karniaki Cup 4 lipca na PGE Narodowym.

0: Julia, słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
1: Zaraszyłeś Julię i widzisz, co się właśnie
0: dużo,
1: wydarzyło.
0: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
3: Cześć Julia.
4: Hej, hej.
0: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
3: Tylko nie pytaj o spolonego, nie pytaj.
4: A mogę na przykład odpowiedź zapytać?
0: Nie.
3: Nie ma szans.
0: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
0: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
4: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
3: O, właśnie opowiadałem przed chwilą. Największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym, tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
0: Sławek przeczyta ci zagadkę, będzie jedno wygwizdane słowo, będziesz miała po przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi. Jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
4: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami i zgarniesz właśnie podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład, oglądanie meczu mundialu.
0: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł.
3: No pamiętajcie, że tam będą karniaki.
0: Będą karniaki,
2: Sławek,
0: tak.
2: Tylko karniaki do bramki, tego będziemy się trzymać.
0: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
2: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
3: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zabić mnie, musisz być.
4: Ja również, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
0: To do zobaczenia! SK Karniaki Cup.

0: To poniekąd jest piłkarski hit Galway Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi w ciągu dnia,
0: z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, jaki problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc SK.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil między innymi Bibi Rexha i Faithless, a także Natalii Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalii?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym roku na Łódź Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
7: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27.

0: Czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
8: I po klamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Ty masz gips i kukon.
1: Kukon. Wy macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
0: O, nie wszyscy.
1: Ale to o sobie teraz
0: bo
1: mówisz,
0: SMS przyszedł,
1: za
0: wiesz? Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
1: przepraszam,
0: ten.
1: Ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
0: Dlatego widocznie
1: słuchacz, więcej samochodów, dlatego słuchacza, który zaczął odkurzać swój.
0: Mati poczuło już za chwilę, przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
1: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 80

0: 0463 911 63.
1: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
10: Tej nocy temperatura w Zamościu spadnie do 11 stopni. Jutro w dzień będzie trochę cieplej niż dzisiaj. 21 kresek i zdecydowanie więcej słońca. Taka słoneczna pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia. Dopiero w niedzielę nieco więcej chmur. Z dnia na dzień coraz goręcej. W weekend 29 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
12: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu.

0: Rzeszowem 34 szczątków płodów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
2: SK Sport News.
0: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
3: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek 29 czerwca.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: SK Zamość News.
4: I Bartek ważny, starsi uczniowie dostali elementy odblaskowe, młodsi kolorowanki o zasadach bezpieczeństwa w trakcie wakacji. Ratusz zorganizował dziś dla nich konferencję Bezpieczne Wakacje. Bezpieczne lato zaczyna się od Ciebie.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od takich bardzo rozsądnych decyzji podejmowanych. Trzeba tu podkreślić każdego dnia. Nad wodą, na drodze.
4: Mówiła Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty w Ratuszu. 35 propozycji projektów osiedlowych oraz 3 projekty ogólnomiejskie. Tyle propozycji złożyli w tym roku zamościanie w ramach budżetu obywatelskiego. Teraz projekty czeka ocena merytoryczna.
2: Imprezka.

Damiano Dawid i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład, nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej. Jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych. To znaczy, my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00.

Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują. A do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy? Albo dni? Do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest SK. J-Lo. Ja tu sam.

0: To Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18:00, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK, trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc odliczam do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
0: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. Do powodzenia, Somber Home Record to już za. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
14: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
15: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w

0: sekretariacie.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na panieńskie mojej przyjaciółki już następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do

0: 45%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego. Pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl. Zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
12: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on padł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.

0: Reklama.
1: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
5: Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764

0: SKPL i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Revia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Zamość na czasie.
6: I Bartek Ważny, w Zamościu można będzie obejrzeć piątą część przygód zabawek. Jutro premiera Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzić można będzie od jutra seanse w kinie Stylowy. Jutro o 9, 10, 14, 30 i o 15.30. Pamiętajcie też, że cały czas działa nasze SK Toy Story Radio, wyjątkowa internetowa stacja stworzona we współpracy z Disney Polska.
7: Muzyką się żyje.
8: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Got a Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
9: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
8: Bilety na jutrzejsze koncerty są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. I my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do was powinno...

co, ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, to gramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching, to na start. Będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

To Karol G w Radiu SK, 14 minut po 19. To jest imprezka we wtorek. A jakie dzisiaj macie plany wy? Niektórzy chcieliby wybrać się nad morze. Agata napisała, że najchętniej takie ciepłe i takie odległe. Ale słuchaj, Agata, ja przed momentem sprawdziłem, gdzie nad polskim morzem woda jest najcieplejsza. Wymieniam: Puck, Jastarnia, Władysławowo. Widzisz, Karaiby są niepotrzebne, można wybrać się chociażby do Jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała: kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, stygnie lato już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu SK 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na eskowy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów, wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati, ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w Esce.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcitę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy Twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
5: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
6: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
7: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na...

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
4: I po reklamie.

Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotni Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała ostatnio Ewa Farna. Słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już 2 stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra trzeci z nich. No i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

0: 7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco sk.pl. Tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to, kto chce wejściówki na Armina Van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie. I dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw. Bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia. I założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki. I że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie, błagam!
0: No tak, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj. Podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę
5: www.zdz-zamość.pl
4: i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
6: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król

0: Dopalacze. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
2: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie. Zamość na czasie.
7: I Bartek Ważny, w Zamościu będzie można zobaczyć na

0: Red Deku.
1: Muzyką się żyje. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będzie rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Mamy dla Was bilety na Before Festival. Kto chce się tam bawić, musi nagrać głosówkę na eskowym messengerze, na czyj koncert w padniecie tam na pewno. Czekam na głosówki. Chivas w sobotę wystąpi w Siedlcach, a na razie rządzi Wesce. Jego kawałek wskoczył właśnie na pierwsze miejsce Rap 20, a mowa o singlu To Nieodpowiedzialne. Na drugim miejscu Ty Masz, czyli Gips i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko. Ten hit zagram Wam Wesce już za kilka minut, a Rap 20 mam dla Was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia, czy lepsza połowa, te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu. Imprezka. SK. Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy, będzie też Milky.

0: To Swedish House Mafia, Way So Long w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie, dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą jak my wszyscy, zresztą podobnie jak jej twórców, Łatwogang postanowił zrobić kolejną rzecz w swoim stylu, a więc w stylu pomagania, pięknego pomagania, i tym razem postanowił spełnić marzenie. Nagrał kawałek, który nazywa się Wszystkie Marzenia, wspólnie z podopieczną fundacji Cancer Fighters Mają, choć w tym hicie Maja to Majko. Miałem okazję odwiedzić Maję, a nawet poznać jej pluszaki i gniotki. One są do zobaczenia na eskowym Instagramie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my kochamy spełniać marzenia Mai. Jeżeli możemy to zrobić, no to oczywiście, że się przyłączamy. A więc... Radio SK. A więc gramy Łatwogang, Majko, Wszystkie Marzenia w SC.

0: Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej, dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? No, chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord, ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry Mario z 1986 roku i udało się go sprzedać za 3 miliony dolarów. No i w takich chwilach żałuję, że pozbyłem się wszystkich moich gier. Co prawda takiej nie miałem, ale kto wie, co dzisiaj byłoby białym krukiem, prawda? Może bym miał coś takiego. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501 117 105 lub online na 105.

0: I zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3KZamost.pl 793 905 085.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. Goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
4: Tak, w galerii Rewia Park.
3: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.

0: Kochamy ten hit, to Lucrecia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na B4 Festival w Siedlcach, co już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa. Moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio. Ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na eskowym Messengerze.
2: Na pewno na B4 Festival wpadnę na Whitechora 215, ponieważ z uwagi, że zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons.

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.
3: SK.
1: Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Brak prądu przy...

0: Przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
2: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
3: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
4: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
5: I nadal się trzymają, tak jak ja.
6: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
4: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
3: Wow, ale wygodnie!
7: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
2: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
3: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Zamość na czasie.
13: I Bartek Ważny, w roztoczeńskim Muzeum PRL w Zamościu odbędzie się piąty zlot pojazdów zabytkowych. Impreza rozpocznie się prezentacją pojazdów w Grodzie Hetmana, potem auta pojadą do Krasnobrodu. To jubileuszowa edycja wydarzenia, które od kilku lat gromadzi miłośników klasycznej motoryzacji, właścicieli pojazdów zabytkowych, mieszkańców regionu oraz turystów odwiedzających Zamość i Roztocze. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna edycja odbędzie się w nowej formule. Z mocnym motywem przewodnim, gościem specjalnym, paradą klasyków, czerwonym dywanem dla nagrodzonych pojazdów oraz dodatkowymi atrakcjami dla uczestników i publiczności. Wydarzenie 5 lipca.
14: SK

0: RMFBSK Zamość News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Miasto zorganizowało dzisiaj w Kinie Stylowy konferencję Bezpieczne Wakacje, Bezpieczne Lato zaczyna się od Ciebie. Spotkanie skierowane było do uczniów szkół podstawowych. Chodziło o to, aby młodzi ludzie rozpoczynali wakacje świadomi zagrożeń, ale też przygotowani do odpowiedzialnego i bezpiecznego wypoczynku.
2: Zwola Krafo, prezydent miasta Zamościa. Szanowni Państwo, panie redaktor, dla mnie jako gospodarza miasta jest to bardzo istotna rzecz, aby ciągle przypominać naszym dzieciom, młodzieży, że bezpieczeństwo jest ważne. Ta konferencja dzisiejsza, mam nadzieję, spowoduje to, że będziemy przypominali dzieciom cały czas, to będą cykliczne takie spotkania, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Ja za chwilę chcę przypomnieć o tej wielkiej tragedii, która była 8 lat temu, gdzie zginął chłopak na przejściu dla pieszych i to była tragedia dla całego miasta. W tej chwili robimy bezpieczne przejścia, mamy kolejne 19 zaplanowanych przejść bezpiecznych. To bezpieczeństwo w mieście cały czas się poprawia. Mamy nowoczesny monitoring, robimy ronda. Oczywiście kierowcy mówią, że ronda są dla nich złe, bo one spowalniają ruch. Tak, spowalniają ruch, ale powodują, że miasto staje się coraz bardziej bezpieczne.
3: Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. Szanowni Państwo, no już dziś możemy powiedzieć, że za nami kolejny rok nauki, czyli czas takiej intensywnej pracy, zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i umiejętności, przygotowywania się oczywiście do kolejnych wyzwań. Ale przed nami natomiast okres, na który wszyscy czekają, a szczególnie młodzi ludzie. To jest czas wakacji, czyli czas odpoczynku, podróży, spotkań z przyjaciółmi, nowych doświadczeń, oczywiście niezapomnianych przygód. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ta wakacyjna swoboda wiąże się również z odpowiedzialnością. Każdego roku wiele niebezpiecznych sytuacji wynika, możemy powiedzieć, że nie ze złej woli, lecz z pośpiechu, czasami z lekkomyślności, czy przekonania, że no, mnie akurat to nie dotyczy. Tymczasem bezpieczeństwo zaczyna się od takich bardzo rozsądnych decyzji podejmowanych, trzeba tu podkreślić, każdego dnia, nad wodą, na drodze, podczas wyjazdu, w internecie, czy nawet podczas spotkań towarzyskich. I dziś przygotowaliśmy konferencję zatytułowaną Bezpieczne Wakacje. Tę konferencję chcemy wpisać na stałe do kalendarza Urzędu Miasta Zamość Wydziału Oświaty. Właśnie po to, aby przypomnieć takie najważniejsze zasady, które pozwolą młodym ludziom spędzać wakacje nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim bezpiecznie i na to bezpieczeństwo stawiamy taki bardzo mocny akcent. Chcemy rozmawiać o takich realnych zagrożeniach. Chcemy mówić o tym, jak skutecznie unikać ich, jak reagować, gdy ktoś potrzebuje takiej pomocy. I dlatego dzisiaj zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych. Z pozostałymi uczniami łączymy się online. Zaprosiliśmy gość, policja, przedstawiciele KRUS-u, pogotowia ratunkowego i chcemy mówić o tych realnych zagrożeniach i jak je unikać. Jak ważny jest ten numer 112? O tym numerze 112 mówią już panie w przedszkolu, już każdy przedszkolak wie, co robić w momencie, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego, że wystukujemy na swoim telefonie, bądź telefonie rodziców czy przyjaciół 112 i wołamy o pomoc.
4: Dzień dobry, Sebastian Telewa, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Zamościu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to co roku w szkołach staramy się

0: jako dyrektorzy promować i prowadzić zajęcia profilaktyczne, które dotyczą bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w górach, zachować się jak dziecko, żeby dziecko potrafiło się umieć zachować w pewnych sytuacjach. Natomiast dzisiejsza konferencja skupia kilka podmiotów, jak policję, jak wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, jak przedstawicieli KRUS-u, którzy będą opowiadać właśnie o bezpieczeństwie na wsi, o bezpieczeństwie nad wodą, jak się zachować, jak w górach się zachować, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, kryzysowych oraz te wszystkie rzeczy, które są realizowane w szkole, to dzisiaj będziemy właśnie tą konferencją podsumowywać to, co przez cały rok dzieje się w szkole i też przypominać dzieciom, jak zachować się w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
1: Dlaczego ważne jest, żeby dzieci takie rzeczy wiedziały?
0: Ważne jest to, żeby jeżeli są na wypoczynku letnim, bądź z rodzicami, czy na obozach, ważne jest to, żeby umieli się zachować w każdej sytuacji. Czy to jest burza, czy to jest nad wodą, jeżeli ktoś tonie, czy to jest przy opalaniu się promieniami słonecznymi, jest przegrzanie. Żeby wiedzieli, w którym momencie, jak się zachować, co postępować, żeby umieli się umieć zachować i przede wszystkim udzielili komuś pomocy, pierwszej pomocy, której ktoś potrzebuje, ewentualnie sobie pomóc w razie sytuacji kryzysowej. Również nie tylko sobie, ale osobom przebywającym na tym terenie, w którym się znajdują, ale również najbliższym, tu nie tylko w okresie wakacyjnym, ale poprzez cały czas, w którym przebywają dzieciaki, mogą sobie wykorzystać te wiadomości, które dzisiaj nabyją poprzez właśnie udzielenie pomocy, czy w sytuacjach zagrożenia życia, czy w sytuacji kryzysowej najbliższym przyjaciołom, członkom rodziny. W każdej sytuacji mam nadzieję, że po dzisiejszej konferencji będą takie wiadomości posiadały. Po dzisiejszej konferencji mam nadzieję, że też dzieciaczki będą potrafili wezwać pomoc, wykręcić numer 112, przekazać niezbędne wiadomości, te, o które będzie pytał po drugiej stronie ratownik.
2: Mateusz Synowiec, instruktor WOPR, wiceprezes WOPR Zamość. Najważniejsze jest to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały, jak mają się zachować. Samo kształcenie, samo ratownictwo, nazwijmy to po naszemu, po fachowemu, jest bardzo istotne po to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały. I w momencie, w którym my wyedukujemy dzieci, to jest najtańszy koszt akcji ratowniczej, edukacja, bo jeżeli dzieci będą wyedukowane, to nie będzie potrzeby udzielać im pomocy. Dzieci powinny przede wszystkim wiedzieć, jak się zachować nad wodą, czego nie robić, kiedy nie wchodzić do wody. To jest bardzo istotne, jakie są rodzaje flag, że jeżeli jest wieczór, nie wolno wchodzić do wody, czy jak nie ma dyżuru ratowniczego, przed sezonem wakacyjnym, po sezonie wakacyjnym. To są bardzo, bardzo podstawowe takie rzeczy, o których niejednokrotnie ludzie niestety zapominają. Najważniejsze rzeczy, które przede wszystkim, będąc na kąpielisku, słuchamy się poleceń ratownika, obserwujemy, nie zakłócamy ciszy, nie wszczynamy fałszywych alarmów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię takiego podejścia, przede wszystkim o wyedukowanie, żeby każdy wiedział, jak ma się zachowywać. Czyli nie stwarzamy ryzyka, nie rzucamy niczym, nie skaczemy do nieznanej wody, nie kąpiemy się w miejscach, gdzie nie ma ratowników, w miejscach niedozwolonych. To są takie podstawowe rzeczy, o których oczywiście dzisiaj będę przypominał.
1: Jakie mamy rodzaje flag?
2: Podstawowe dwa rodzaje, białą i czerwoną. Kiedyś jeszcze była czarna flaga, która już od wielu, wielu lat nie funkcjonuje. Natomiast dziś biała, czerwona flaga, nie ma flagi, nie ma dyżuru ratowniczego. Biała flaga, wolno się kąpać. Czerwona oczywiście, kąpieli jest zakaz.
3: SK Zamość.
1: Jak możemy pomóc osobie tonącej?
2: Przede wszystkim nie wchodzimy do wody bezpośrednio do takiego tonącego. Taki tonący walczy o swoje życie, więc to jest bardzo istotne, żeby bezpośrednio do wody do niego nie wchodzić, jeżeli się nie wie, jak mu pomóc i się nie ma specjalistycznego sprzętu. Natomiast jeżeli jesteśmy obywatelami, którzy nie umieją dobrze pływać, ludźmi, którzy nie potrafią dobrze pływać, to powinniśmy po prostu wezwać służby, czekać i absolutnie sami nie wchodzić do wody. Jeżeli mamy duże umiejętności pływackie, jest też duża grupa, możemy się za ręce złapać, zrobić łańcuch życia. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś tonie, my nie jesteśmy dobrymi pływakami, nie mamy przeszkolenia, ani nie mamy sprzętu, po prostu wezwijcie pomoc.
1: Jak możemy sobie pomóc, jeżeli podczas pływania złapie nas skurcz?
2: Nie panikować, położyć się na plecy i spokojnie w kierunku brzegu, powolutku, samymi rączkami, jeżeli to są za części nogi są to, więc najczęściej skurcze są nóg, więc tak jak powiedziałem, kładziemy się na plecach, wypychamy brzuch do góry, odpoczywamy, próbujemy rozciągnąć ten skurcz. Jak się uda, to normalnym stylem pływackim wracamy do brzegu. Natomiast jeżeli się nie uda, to wtedy musimy w jakiś sposób na tych plecach, machając lekko rękami w kierunku brzegu, jak najszybciej płynąć. I warto tutaj wzywać ewentualnie kogoś do pomocy, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, nie panikować.
1: Teraz dla dorosłych, czego dorośli nie powinni robić nad wodą?
2: Przede wszystkim według mnie spożywać alkoholów, zażywać środków odurzających, i pilnować się z lekami. Przede wszystkim nie brawura, co ja nie zrobię, ja nie przepłynę. Najważniejszy według mnie dla dorosłych jest po prostu zdrowy rozsądek. Zdecydowanie każdy, kto pływa, każdy

0: obywatel powinien kąpać się tylko i wyłącznie na kąpielisku, bo jeżeli kąpiemy się poza kąpieliskiem, łamiemy prawo i możemy za to mieć problemy, czy to prawne, czy finansowe.
1: Takie podstawowe błędy, które popełniają rodzice?
0: No przede wszystkim nie zwracanie uwagi albo zaufanie zbytnio dziecku. Człowiek tonie w ciszy. To nie jest jak na filmach, że krzyczymy, wołamy o pomoc. Człowiek tonie w ciszy. Zazwyczaj jest to kilka centymetrów twarz pod wodą i nawet próby tego krzyku po prostu nie wychodzą spod wody. Dlatego, tak jak powiedziałem, tutaj musimy się pilnować. Rodzice powinni cały czas patrzeć na dzieci, bo takie dziecko może się potknąć po prostu i nawet jak ktoś mówi, w łyżce wody można utonąć.
1: A jeśli chodzi o takie podstawowe interwencje, które podejmujecie podczas wakacji?
0: Najwięcej interwencji jest problematycznymi plażowiczami, którzy są pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających. Jeżeli chodzi o takie typowe interwencje, no to dużo mamy skaleczeń. Zdarzają się podtopienia, natomiast są to incydenty. Natomiast najwięcej, tak jak mówię, jest zakłóceń porządku publicznego. Tego niestety mamy najwięcej w naszym kraju. No i druga rzecz to właśnie są skaleczenia wszelkiego rodzaju. Udar cieplny, czyli przegrzanie organizmu. To jest jak najbardziej zdarza się to. Bardzo często mamy tego przykłady na plaży. Osoba za długo poleży na słoneczku, nie przewidzi, albo jeszcze tym bardziej jest pod tym alkoholu, nie odbiera tych wszystkich zagrożeń tak, jak powinna. No i niestety kończy to się źle. Natomiast w tym wypadku, no przede wszystkim trzeba ochłodzić człowieka. Natomiast pamiętajmy, że nie wolno robić tego gwałtownie, tylko trzeba to robić stopniowo, powolutku. W takim wypadku oczywiście pamiętamy o wezwaniu pomocy. Pilnujemy, żeby taka osoba była przytomna. Jeżeli zaczyna tracić przytomność, to oczywiście bez dwóch zdań natychmiast wzywamy pomoc i czekamy, aż karetka przyjedzie i takiego poszkodowanego zabierze i udzieli mu fachowej dalszej pomocy.
1: A jeżeli my jesteśmy na miejscu takiej osoby, która właśnie zaczyna czuć, że coś się z nią dzieje nie tak, bo jest za długo na słońcu?
0: No to przede wszystkim, jeżeli mamy ratownika, natychmiast udajemy się do tego ratownika. Jeżeli ratownika nie ma, to po najzwyklej na świecie wykonujemy numer 112. Nawet w trakcie rozmowy, jeżeli dojdzie do zasłonięcia, to dyspozytor ma nasze miejsce, w którego my dzwonimy i bez problemu przyjedzie tam karetka.
2: Dzień dobry, mam na imię Marek Mielniczuk. Jestem pracownikiem samodzielnej publicznej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w Zamościu.
1: Jakie najczęściej interwencje zdarzają się w czasie wakacji?
2: Tak naprawdę rozstrzał interwencji, do jakich zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego wyjeżdżają, jest ogromny, ale najczęściej w okresie wakacyjnym mamy do czynienia z urazami wszelkimi, tak samo jak na wodą. W domach szczególnie urazy kończyn dolnych, górnych, u dzieci. Też chciałbym tutaj zauważyć, że często brak odpowiedzialności ze strony rodziców w postaci zaopatrzenia dziecka w kask chociażby, który uchroniłby przed potencjalnym urazem, ma tutaj znaczenie, bo często właśnie zespoły wyjazdowe, w tym często moje zespoły, wyjeżdżają do dzieci, które mają urazy głowy, urazy kończyn dolnych i tak jak wspominałem, kask czy też ochraniacze w dużej mierze uchroniłyby. Bardzo często zdarzają się również ukąszenia, no i tutaj walczymy, jeśli poszkodowany jest uczulony na jakąkolwiek substancję, czy to jatowadło błonkoskrzydłych, czy inne substancje. No to tutaj walczymy w tym przypadku ze wstrząsem anafilaktycznym. No i tutaj liczy się czas, dosłownie liczą się sekundy i szybko nasza reakcja. Interwencje nad wodą z uwagi na to, w jakim rejonie mieszkamy, zdarzają się stosunkowo rzadko. Natomiast no niestety chciałbym zwrócić tutaj uwagę do rodziców. Pilnujmy swoich pociech, szczególnie nad wodą. Gdy nasze dzieci wychodzą z rówieśnikami nad wodę, dokładnie pytajmy, w jakich okolicznościach będzie to spotkanie przebywało i zwracajmy uwagę tutaj na alkohol, bo alkohol nad wodą to przede wszystkim śmierć. Ja postrzegam alkohol z biochemicznego punktu widzenia jako po prostu truciznę. Jest to upośledzenie funkcjonowania wzroku, słuchu, układu nerwowego, więc tak naprawdę upośledza nam alkohol wszystkie zmysły. Nad wodą o wypadek nie trudno. Jeśli poszkodowany ma upośledzone wszystkie zmysły, to tak naprawdę jakakolwiek błahostka, którą spotka nad wodą, może okazać się dla niego śmiertelna.
1: Na spotkaniu mówił Pan, jak wykonać resuscytację serca. Powiedzmy o tym.
2: Po upewnieniu się, że miejsce jest bezpieczne, sprawdzić oddech u tego poszkodowanego, wezwać służby. Gdy staramy się komuś pomóc, staramy się nie działać samodzielnie, szukamy sobie osób do pomocy. Łatwiej jest działać w dwie lub trzy osoby niż samodzielnie. Sprawdzamy oddech. Ważne jest, aby sprawdzać oddech przez 10 sekund. W przypadku, gdy tego oddechu nie ma, po wezwaniu służb zaczynamy uciśnięcie klatki. Uciśnięcie klatki piersiowej wykonujemy bez przerwy do przyjazdu służb. Jeśli mamy osobę do pomocy, dobrze jest się zmieniać co 2 minuty, tak aby zachować

0: zachować dobrą jakość uciśnień klatki piersiowej. Uciskamy środek klatki piersiowej na wyprostowanych łokciach. Tempo 100-120 na minutę, czyli 2 uciśnięcia na sekundę. Jest to szybkie tempo, człowiek się szybko męczy, dlatego fajnie jest mieć drugą osobę do pomocy. I staramy się uciskać na głębokość nie mniej niż 5, nie więcej niż 6 cm. Wymieniamy się co 2 minuty, zwracając uwagę na to, aby minimalizować przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej i uciskamy bez przerwy do przyjazdu służb. Tak, nie boimy się ratować. Pierwsza pomoc jest tak skonstruowana, aby zachęcam do rozmowy czy to z ratownikami medycznymi, czy z pielęgniarkami, uzupełniania cały czas tej wiedzy. Pierwsza pomoc jest łatwa. Nie boimy się pomagać, nawet proste zapytanie osoby, która siedzi na ławce, czy wszystko jest w porządku, to już jest duża pomoc. Nie boimy się, pomagamy, ale tak jak mówię, bezpieczeństwo własne jest najważniejsze, zwracajmy na to uwagę. My nawet jeśli mamy bardzo krótki czas dojazdu, sięgających 3-4 minut, no to są te 4 minuty bez potencjalnie ucisków klatki piersiowej. A to dla poszkodowanego jest tak naprawdę życie lub śmierć. Więc jeśli znajdujemy się w sytuacji takiej, że widzimy zatrzymanie krążenia obok nas, nie zwlekajmy z uciśnięciami klatki piersiowej, bo to realnie ratuje życie poszkodowanym.
1: Na miejscu z mikrofonem była nasza reporterka Violetta Sawa.
2: SK Zamość News.
3: Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radio SK Zamość. Dzisiejszy magazyn w całości opowie o inwestycjach realizowanych w Zamojskim Szpitalu Papieskim za ponad 80 milionów złotych dzięki środkom z KPO.
2: SK Zamość.
3: Te inwestycje, jak informuje szpital, mają skracać drogę pacjenta do specjalisty, poprawiać jakość diagnostyki i leczenia, zwiększać bezpieczeństwo procedur medycznych oraz wspierać personel w codziennej pracy. W Zamojskim Szpitalu Papieskim realizowane są 3 projekty. Pierwszy projekt dotyczy rozwoju opieki onkologicznej, obejmuje m.in. adaptację drugiego piętra budynku numer na potrzeby oddziału onkologii klinicznej, zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów, modernizację pracowni leków cytostatycznych, zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz rozwój chirurgii robotycznej. Drugi projekt to transformacja i rozwój infrastruktury kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej. Obejmuje modernizację oddziału kardiologicznego, zakup aparatury i sprzętu medycznego dla kardiologii i kardiochirurgii oraz szkolenia personelu. Trzeci projekt to cyfrowy szpital, czyli rozwój i integracja systemów informatycznych, digitalizacja dokumentacji medycznej, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa, integracja z systemem P1 oraz wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspierających proces diagnostyczny i terapeutyczny. Teraz szczegóły tych projektów. Mówi rzecznik prasowy Szpitala Papieskiego w Zamościu, Alicja Palonka.
4: Mamy kardiologię, mamy onkologię i mamy cyfryzację szpitala. To są projekty, które ponad 80 milionów kosztowały. Tam jest prawie 70 milionów, to jest dotacji i reszta to jest wkład własny. Też wkład własny, który pomógł nam pokryć marszałek województwa. Więc tutaj też mam dobrą współpracę. Jeżeli chodzi o cyfryzację i właśnie kardiologię, to tutaj nam koszty własne pomogło województwo jak najbardziej. Jeżeli chodzi o projekt zwany KPO Onkologia, pod nazywamy, to tam są zadania, jest utworzenie nowego oddziału onkologicznego, jest utworzenie nowej pracowni cytostatycznej. Mamy też przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale też robota chirurgicznego da Vinci, więc jest tutaj bardzo duży postęp i bardzo ważne dla naszych pacjentów w regionie, żebyśmy mieli dostęp tutaj blisko, żeby nie trzeba było gdzieś wędrować. Jest cyfryzacja. Cyfryzacja szpitala, no jest to taki projekt, przede wszystkim wiemy, że idziemy w nowy świat, nową rzeczywistość i mamy i dokumentację medyczną, która będzie ucyfrowiona, będzie nowa sieć cyberbezpieczeństwa. Jest to też bardzo ważne, bo zdarzają się i różne ataki i chcemy być przygotowani, nie dopuścić do tego, żeby szpital został sparaliżowany. Będziemy mieć też nowy sprzęt peryferyjny, będziemy mieć tablety, z którymi będziemy mogli przy łóżkach do pacjentów podchodzić, będziemy mieć nowe stacje, które będą mogły się chcieli wszystkie programy przetwarzać. Oczywiście KPO, kardiologia, kardiochirurgia, bardzo też ważna, również troszkę udało nam się tutaj remont, kilka łóżek, kawałek oddziału zremontować i nowe sprzęty, także tutaj jak najbardziej też przybliży pacjentom dostęp do lepszej techniki, technologii, także wszystko jest dla pacjentów, żeby nie musieli gdzieś daleko być, żeby tutaj dzięki tym projektom, bo inaczej bez tych projektów nie sądzę, żebyśmy dali radę te 70 milionów bez KPO pozbyć.

0: zainwestować. Więc tutaj jak najbardziej cieszymy się, że nam udało się te środki uzyskać, bo to nie każdy szpital, nie wszyscy dostali, wszystko zależało od dobrych projektów, a te dobre projekty były właśnie dzięki tutaj zbieranej ekipie, która wiedziała, co potrzebuje szpital, wiedziała, jak to napisać, jak złożyć i jak przedstawić wiele ministerstwa, żeby przekonać, że jest to właśnie tutaj potrzebne. Jeżeli chodzi o kardiologię i sprzęty, no tam jeszcze musimy poczekać do 29 czerwca. Będziemy otwierać te nasze inwestycje. Dzisiaj jest głównie informacja o operacjach. Chciałabym poprosić o zabranie głosu od panią doktor Lewicką.
1: Grażyna Prokop-Lewicka, jestem lekarzem kierującym oddziałem kardiologii szpitala w Zamościu. Jak wszyscy wiemy, choroby układu krążenia nadal są główną przyczyną zgonów. Stanowią około 40% zgonów rocznie, a więc około 180 tysięcy pacjentów umiera rocznie z powodu chorób serca. W ubiegłym roku została przyjęta ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej. To bardzo przełomowa reforma, która pozwala poprawić system opieki kardiologicznej nad pacjentami z chorobami układu krążenia, od profilaktyki poprzez diagnostykę, leczenie, rehabilitację i dalszą opiekę ambulatoryjną. Krajowy Plan Odbudowy w istotny sposób wsparł działalność tej Krajowej Sieci Kardiologicznej. Dzięki temu, że nasz szpital jest wysokospecjalistycznym szpitalem ze wszystkimi oddziałami, kardiochirurgią, chirurgią naczyniową, neurochirurgią, neurologią, jesteśmy w tak zwanym trzecim profilu referencyjności w Krajowej Sieci Kardiologicznej. Dzięki temu mogliśmy się starać o naprawdę duże środki z Krajowego Planu Odbudowy. I dzięki tym pozyskanym środkom udało się, tak jak już powiedziała pani rzecznik, modernizować dużą część oddziału kardiologicznego, który się mieści na trzecim piętrze w bloku C. Powstały w pełni wyposażone nowe sale chorych z bardzo dobrymi łóżkami, materacami, co w istotny sposób poprawi komfort hospitalizacji pacjentów. Jednocześnie jest tam zakupiona stacja, która monitoruje stan pacjentów tego wymagających. Wszystko to oprócz poprawy komfortu hospitalizacji tych pacjentów ma również wymierne znaczenie dla poprawy opieki nad tymi pacjentami. Możliwy był zakup również nowoczesnych urządzeń do pracowni hemodynamicznej. Jesteśmy pierwszym szpitalem w województwie lubelskim, dla którego zostały zakupione zestaw osłon radiologicznych. Jednocześnie jako drudzy w Polsce mogliśmy ten zestaw zakupić. Ma to bardzo ważne znaczenie dla lekarzy pracujących w promieniach jonizujących, gdyż w normalnych warunkach, aby pracować w promieniach, potrzebne jest używanie fartuchów ołowianych, które ważą łącznie około 10 kg. Ogranicza to możliwość pracy, możliwość wykonywania długotrwałych zabiegów, a takie zabiegi są wykonywane w naszej pracowni hemodynamicznej. Bardzo skomplikowane angioplastyki wieńcowe, często z wykorzystaniem, z potrzebą wspomagania układu krążenia, a także zabiegi elektrofizjologiczne, bardzo długo trwające ablacje migotania przedsionków z najnowszymi metodami dostępnymi już w naszym szpitalu, tak zwaną elektroporacją PFA, a także ablacje złożonej arytmii komorowej z wykorzystaniem systemu CARTO. Wszystko jest to możliwe dzięki tym osłonom i dzięki temu, że jest skrócony możliwy czas wydłużenia pracy, jednocześnie skrócenia możliwości przemęczenia lekarzy. Ma to również wymierny komfort dla pacjentów, dlatego że ograniczamy ilość promieni jonizujących, na które narażamy pacjenta. Oprócz tych zestawów osłon radiologicznych został zakupiony również sprzęt do znieczulenia ogólnego. Niektóre zabiegi możliwe są do wykonania w naszej pracowni hemodynamicznej z udziałem oczywiście anestezjologa, ale dzięki temu nie zajmujemy sal operacyjnych. Możemy wykonywać właśnie te zabiegi elektrofizjologiczne, PFA są wykonywane w znieczuleniu ogólnym z udziałem anestezjologa, a także niektóre zabiegi strukturalne, które wykonujemy na sercu, zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, czy też zamykanie łóżka lewego przedsionka u pacjentów, którzy nie mogą być leczeni lekami przeciwkrzepliwymi z powodu powikłań po takim leczeniu. Została zakupiona również nowoczesna konsola do obrazowania naczyń, bardzo dobra, która umożliwia nam ocenę naczyń i ocenę efektów zabiegu. Bardzo dokładnie, jest naprawdę najnowszą technologią. Został również rozbudowany dzięki pieniądzom z KPO nasz angiograf Artis Icono o możliwość oceny naczyń tak zwaną metodą subtrakcji. Jest to bardzo ważna metoda, łącznie ze stacją opisową, którą wykorzystujemy do oceny tomografii naczyń wieńcowych, jesteśmy w stanie zaplanować wykonanie zabiegu jeszcze przed diagnostyką inwazyjną. Dzięki tym nowoczesnym metodom diagnostycznym.

0: elektrycznym. Również został zakupiony sprzęt, który umożliwia lepszą opiekę nad pacjentami w naszym pododdziale intensywnej terapii kardiologicznej. Został zakupiony sprzęt do monitorowania hemodynamicznego. Jest to bardzo ważne w leczeniu pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Również przyłóżkowy aparat EKG, oczywiście defibrylatory, to co jest nam potrzebne do zabiegów resuscytacji, a więc układy do kompresji klatki piersiowej, co umożliwia również lepszą pracę lekarzy, a także wymierne korzyści dla pacjentów. Stymulatory zewnętrzne do pilnego zabezpieczenia pacjentów w przypadku bloków serca, czy też w przypadku ciężkich bradykardii. Ważną rolę odgrywają zakupione z pieniędzy KPO również sprzęty, na przykład aparaty ultrasonograficzne, przenośny aparat, dzięki któremu możemy przy łóżku chorego wykonać badanie echokardiograficzne, ocenić powikłania zawału, ocenić ewentualnie ciężkie, ostre niedomykalności zastawek, a także obecność płynu w worku osierdziowym. Możemy ocenić stan przewodnienia tkanki płucnej, czy też współistnienie zmian zapalnych w płucach. Aparaty te dzięki głowicom również liniowym umożliwiają nam znalezienie naczyń, które wymagają cewnikowania, więc zakładanie długi w kółce jest bardzo ważne w prowadzeniu, monitorowaniu i leczeniu pacjentów w naszej pododdziale intensywnej terapii kardiologicznej. Mamy możliwość również rozszerzania diagnostyki zaburzeń rytmu dzięki nowym zestawom holterowskim do monitorowania zapisów elektrokardiograficznych, a także mamy możliwość pełnej diagnostyki i zwiększenia przede wszystkim dla pacjentów dostępności u chorych z nadciśnieniem tętniczym do diagnostyki, a także do monitorowania terapii nadciśnienia tętniczego. Ważną rolę w naszej pracy, leczeniu pacjentów odgrywa oczywiście również rehabilitacja kardiologiczna, a więc aby skrócić czas powrotu pacjentów do pełnego zdrowia, aby ewentualnie przywrócić możliwość podjęcia ponownie pracy, jesteśmy gotowi rehabilitować ich zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Dzięki sprzętowi zakupionemu z KPO, a więc mamy kupione zespoły monitorowania treningu kardiologicznego, rotory do wykorzystywania w rehabilitacji, a także bieżnię rehabilitacyjną. Wszystkie te środki na sprzęt medyczny, na aparaturę medyczną, to nie tylko sprzęt, ale również środki te z KPO służyły do wykorzystania w celu szkolenia personelu. I to nie tylko szkolenia z zakresu nowoczesnego sprzętu, który mogliśmy zakupić, ale również szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla kardiologów, które są naprawdę kosztowne, a dzięki tym pieniądzom z KPO mogliśmy takie szkolenia odbywać po prostu nie ponosząc kosztów. A więc wszystkie fundusze, które dostaliśmy, które umożliwiają nam skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę, poprawiają komfort naszej pracy, ale jednocześnie poprawiają też warunki hospitalizacji pacjentów, są warunki bezpieczeństwa dla pacjentów dzięki tym wszystkim środkom, czyli zmniejszania też użycia promieniowania jonizującego, dzięki zmniejszeniu użycia ilości środków kontrastowych, dzięki tym badaniom, które jesteśmy w stanie wykonać, zanim robimy takie badania inwazyjne. Staramy się pracować i dostarczać wszystkich najlepszych metod dla naszych pacjentów z całego regionu, bo to nie tylko Zamość, to również jesteśmy szpitalem, który przyjmuje pacjentów z ościennych szpitali, z Hrubieszowa, z Tomaszowa, z Lubaczowa i z ośrodków, które się do nas zwracają, z Krasnego Stawu często.
1: Mówi Grażyna Drankowska, kierownik działu aparatury medycznej.
2: Kupiliśmy ponad 300 urządzeń. Jeśli chodzi o program KPO, to doinwestowaliśmy tak naprawdę blok operacyjny w zakup aspiratora ultradźwiękowego, który pozwala na wykonywanie operacji usuwania zmian nowotworowych przy zabiegach neurochirurgicznych. Doposażyliśmy blok w aparat do znieczulania. Doposażyliśmy blok w laser urologiczny, dzięki czemu możemy wykonywać operacje małoinwazyjne, to jest laser wysokiej mocy. Oprócz tego, że doposażyliśmy blok, zainwestowaliśmy również doposażenie zakładu radiologii. A mianowicie tutaj doposażyliśmy rezonans magnetyczny w cewkę mamograficzną, dzięki czemu możemy wykonywać diagnostykę już na wczesnym poziomie tych zmian nowotworowych. Dodatkowo doposażyliśmy mamograf, zestaw biopsji stereotaktycznej.

0: sprecyzowaliśmy nasz aparat do zdjęć kostnych o możliwość właśnie wykonywania zdjęć o wyższej jakości diagnostycznej. No i oczywiście poprawiając komfort obsługi, jeśli chodzi o pacjentów i personel. Myślę, że tutaj doktor, jeśli chodzi o zabiegi urologiczne, powie więcej, ale tak naprawdę no, gro środków, które zostało zainwestowane z programu KPO onkologicznego, przeznaczyliśmy na zakup robota chirurgicznego. Jest to nowa jakość w naszym szpitalu, w naszym regionie, bo to są zabiegi, które będziemy wykonywać z dużą precyzją, a przy okazji z małą inwazyjnością, jeśli chodzi o pacjenta, przez to rekonwalescencja, powrót do zdrowia będzie o wiele szybszy. Oprócz takich dużych inwestycji doposażyliśmy oddział onkologii. To jest sprzęt, który no może jest mniej, jeśli chodzi o wartość finansową, o mniejszym znaczeniu, ale bardzo dużym znaczeniu dla funkcjonowania oddziału, bo to są kardiomonitory, ssaki, to są terace przeciwodleżynowe, to jest respirator, to jest aparat RTG przyłóżkowy, to są aparaty ultrasonograficzne, które umożliwiają szybszą i taką dokładniejszą diagnostykę. Także zakup sprzętu dla szpitala naprawdę polepszy jakość pobytu pacjenta, zwiększy rzetelność diagnostyki, przyspieszy ją i myślę, że we własnym zakresie to na pewno no, szpital nie byłby w stanie zainwestować takich środków i rozszerzyć tą diagnostykę, a jednocześnie doprowadzić do tego, że sprzęt, który mamy w chwili obecnej wyeksploatowany, który jest awaryjny, zostanie zakupiony, zastąpiony nowym, nowoczesnym. Wchodzimy w lepszą jakość i z czego się bardzo cieszymy.
1: Dzień dobry, Kamil Grawik, starszy asystent w naszym szpitalu. Generalnie program KPO umożliwił nam wejść na wysoki poziom operacji onkologicznych. Dzięki temu programowi szpital tak zakupił system Da Vinci XI. Jest to system czwartej generacji. Tak jak wcześniej słyszeliśmy, oczywiście też i laser wysokiej mocy. Generalnie dzięki temu sprzętowi mamy większy wgląd w pole operacyjne, głównie jeżeli chodzi o robota Da Vinci. Mamy większy zakres ruchów w trakcie zabiegu. Jest to, można powiedzieć, już światowy poziom, jeżeli chodzi o operacje. Program umożliwił nam też cykl szkoleń, certyfikacji. Też ja jako urolog musiałem się wycertyfikować. Także byliśmy i w Holandii, i w Amsterdamie na certyfikacji. Sam oczywiście nie wykonuję tych operacji. Mamy cały zespół. Wykonuję operacje razem z doktorem Przemysławem Bielą. Jest to ogromna korzyść dla pacjentów, dla nas jako chirurgów. Dzięki temu sprzętowi możemy wykonywać zabiegi dokładniej, z zaoszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych, dzięki czemu pacjenci lepiej trzymają mocz. To jest dla nas bardzo ważne po zabiegu, szybciej wracają do zdrowia, jest mniejsza inwazyjność tych zabiegów. Tak mogę się pochwalić, że w środę już wykonaliśmy 2 zabiegi radykalnej prostatektomii. Pacjenci mieli w dniu wczorajszym usunięty dren, a dzisiaj idą do domu. Są zadowoleni, uśmiechnięci, wracają do nas potem na kontrolę. Generalnie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Znaczy ja wykonałem już tak z doktorem Bielą 25 zabiegów radykalnych prostatektomii, łącznie z proktorami, czyli z nauczycielami, którzy do nas przyjechali. Tych zabiegów już jest 30. Zaczęliśmy od 2 kwietnia, czyli tempo mamy dobre, szybko to wszystko wdrażamy. Oprócz tego jeszcze operują chirurdzy i ginekolodzy. Tak jak wcześniej mówiliśmy o laserze, mamy możliwość wykonywania zabiegów HOLEP, czyli enukleacji laserowej prostaty. Generalnie światowa urologia wchodzi do Zamościa. Po prostu zapraszamy pacjentów do tego, aby się u nas leczyli i na pewno będą zadowoleni.
2: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Młynarska, jestem kierownikiem apteki szpitalnej i naszym zadaniem było w realizacji tego projektu z Krajowego Planu Odbudowy zrealizowanie zadania dotyczącego modernizacji pracowni lekarstwa statycznego oraz doposażenie tej pracowni. Może zacznę od tego, że pracownia w naszym szpitalu funkcjonuje ponad 13 lat. W ostatnim roku wykonaliśmy ponad 20 tysięcy pojedynczych porcji leku dla pacjentów leczonych onkologicznie. Wiadomo, że chemioterapia taka podawana infuzyjnie, dokanałowo czy miejscowo jest jedną z metod leczenia nowotworów i bardzo intensywnie się u nas w szpitalu rozwija. Jeżeli chodzi o nasz zakres działania, to jest i onkologia dla oddziału onkologii i dla dziennej chemioterapii, ale także przygotowujemy dawki leków dla oddziału urologii po operacyjnie podawanych do pęcherza moczowego. Dodatkowo wykonujemy też dawki dokanałowe, preparaty embolizacyjne, więc nasz zakres działania jest naprawdę bardzo szeroki. No i ponieważ warunki,

0: poziomie. Jest to pracownia, która spełnia wszelkie standardy już europejskie. Mamy dodatkowe śluzy, mamy dodatkowe wyciągi, mamy dodatkowe systemy wentylacyjne. No i oprócz tych technologicznych zmian, tutaj zostały opisane również urządzenia. Pozyskaliśmy drugą komorę laminarną. Jest to dla nas o tyle istotne, że przy jednej komorze może wychodzić tylko jeden zespół do pracy. Natomiast w związku z potencjalnie zwiększoną ilością łóżek na oddziale onkologii nowym, więc wzrostem ilości pacjentów na pewno nasza praca będzie też, naszych usług będą potrzebowały większej ilości pacjentów i żeby usprawnić tą pracę, została pozyskana druga komora laminarna, również o bardzo dobrych parametrach. Innym urządzeniem, które również zostało przez nas pisane i pozyskane, to jest pompa perystaltyczna, która służy do napełniania pomp elastomerowych, z którymi pacjenci mogą wychodzić do domu i w warunkach domowych mieć podawane niektóre rodzaje chemii, ale również służy do napełniania worków z ilościami preparatu, koncentratu bardzo dużymi, gdzie nasz wysiłek fizyczny jest w zasadzie bardzo duży, a teraz będzie po prostu ograniczony do tego, żeby tylko odpowiednio zamontować poszczególne składowe tej pompy. No i jeszcze zostały pozyskane dwie chłodziarki farmaceutyczne, które już są naprawdę chłodziarkami bardzo wysokiej jakości. U nas jest to w aptece dla farmaceutów. Jest to bardzo szczególna rzecz. Może ktoś myśleć, że to chłodziarka to takie zwykłe urządzenie, a w przypadku chłodziarek farmaceutycznych to nie są zwykłe urządzenia. To są urządzenia monitorujące system temperatur, który jest mierzony mniej więcej co godzinę i wszystkie dane są archiwizowane w chmurze bądź w systemie takiego zintegrowanego systemu pomiaru temperatury. Jest to ważne dla tych preparatów, które są termolabilne i które my przechowujemy, a ponieważ to są nie tylko koncentraty preparatów, które już od lat znamy, w naszym szpitalu pacjenci leczeni są już preparatami też nowej generacji, między innymi immunomodulującymi, przy których wahania temperatury są bardzo, bardzo istotne. W związku z tym ograniczamy możliwość zepsucia leku, niewłaściwego jego przechowania. Nie ma już takiej możliwości, żeby coś się zadziało z tym preparatem. Ostatnim naszym projektem jest system wagowy. No to już jest coś, co wprowadza nas w zupełnie inną jakość przygotowywania chemioterapii, tych pojedynczych dawek leków dla pacjentów. Jest to system wagowy, który wiąże ze sobą takie informatyczne przesłanki, w związku z tym tutaj była przy tym projekcie zaangażowany był również nasz dział IT, za co bardzo w tym miejscu chciałam podziękować. No i do tego dochodzą urządzenia, które są montowane już bezpośrednio w komorze laminarnej, które spełniają takie warunki, dzięki którym mogą być zainstalowane w przestrzeni tej aseptycznej. Dzięki temu systemowi mamy już możliwość całkowitej kontroli nad całym procesem produkcyjnym, więc na każdym etapie od momentu zlecenia preparatu do momentu jego wykonania możemy sporządzić i sporządzamy protokół produkcyjny. Jest to o tyle ważne, że każdy miligram, każda część preparatu, która jest dodana do tego worka, który wykonujemy dla pacjenta, jest kontrolowana, czyli dokładnie wiemy, z jakiej fiolki został lek podany, jaka seria, jaka ilość miligramów. Dzięki temu możemy ewentualnie reagować przy działaniach niepożądanych, bądź jeżeli chcemy wyjaśnić jakieś nieścisłości, które mogą występować w trakcie podania czy po podaniu leku. Oprócz tego minimalizujemy taką granicę błędu. Granica błędu jest standardem przy wykonywaniu wszystkich manualnych preparatów, które są wykonywane w aptece. Nie dotyczy to tylko cytostatyków, ale przy niestandaryzowanych strzykawkach na pewno jest większa. W tej chwili mamy to wykluczone i nie będzie tutaj na pewno większa granica błędu niż 1,5%, co naprawdę już stawia nas na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wytwarzanie tego typu preparatów.
1: Nazywam się Maria Mazurek, jestem zastępcą lekarza kierującego oddziałem onkologii klinicznej. Nasz oddział w trudnych dość warunkach do tej pory funkcjonował, ale bardzo cieszymy się, że dzięki wsparciu z KPO będziemy przeniesieni w nową lokalizację, do całkiem nowego budynku, gdzie będzie większa przestrzeń dla pacjenta, tak samo zwiększy się ilość 6 łóżek. Obecnie mamy 33 łóżka. No i zdarzają się ciągle dostawki. Teraz będzie łóżek 57. To będzie oddział w pełni wyposażony w nowy sprzęt. W sale będą 2-3 osoby.

0: Więc ważna jest jakość tej opieki onkologicznej, na którą składa się sprzęt, który szpital też pozyskał, czyli tak jak było wspomniane, aparatura radiologiczna, czyli rezonans z możliwością obrazowania piersi, operacje onkologiczne, mało inwazyjne, gdzie jest szybszy powrót pacjenta do sprawności i mniej powikłań. Inny sprzęt, który tam będzie ułatwiał i pielęgnację, i opiekę nad chorymi. Nasze leczenie to jest głównie leczenie systemowe z zastosowaniem substancji cytotoksycznych, które przygotowuje dla nas szpital na bieżąco. Pacjenci to leczenie otrzymują i w systemie ambulatoryjnym, i w systemie stacjonarnym. Jest możliwość też podawania leków przygotowanych w pompach elastomerowych, że pacjent po prostu przychodzi pierwszego dnia, otrzymuje zlecone leczenie i kontynuuje to leczenie w domu i po określonym czasie, po 2 dobach wraca do poradni dziennej i ma odłączany ten system i dzięki temu unikamy hospitalizacji. To jest też bardzo korzystne dla wielu chorych.
1: Agata Jaworska-Poguc, kierownik działu administracyjno-technicznego w szpitalu. Ja chciałam dodać do poprzedniej wypowiedzi pani doktor, że tak naprawdę ideą lokalizacji oddziału onkologicznego na 2. piętrze budynku numer, które dotychczas było niezagospodarowane, było głównie utworzenie takiego kompleksowego ośrodka leczenia onkologicznego, gdyż jak wiemy, na 1. piętrze znajduje się oddział brachyterapii z radioterapią należącą do grupy Apidea, a na dole, na parterze znajdują się poradnie onkologiczne, także pacjenci onkologiczni tak naprawdę znają ten obiekt, nie będzie dla nich to jakiś nowy teren, który będą musieli eksplorować, więc tutaj może dla porównania jeszcze przytoczę w liczbach, jak to wygląda. Obecnie mamy oddział onkologii funkcjonujący w budynku wysokim, gdzie powierzchnia do dyspozycji

0: no muszę powiedzieć, że wszystko jest na dobrej drodze. 29 zapraszamy na oficjalne otwarcie. Także dziękuję bardzo.
1: Rzecznik prasowy Szpitala Papieskiego w Zamościu, Alicja Palanka.
2: Kolejnym trzecim projektem jest cyfryzacja i o tym, co udało się zrobić dzięki temu projektowi, odpowie pani kierownik działu IT.
3: Dzień dobry, Aleksandra Galant, kierownik działu informatyki. Tak, szpital w ostatnim czasie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt informatyczny zakupiony w ramach KPO. Została rozbudowana serwerownia naszego szpitala o nowoczesny sprzęt zabezpieczający, o systemy monitorujące całodobowe względem zagrożeń z cyberbezpieczeństwa. Został zakupiony sprzęt komputerowy, tablety do pracy przy łóżku pacjenta oraz sprzęt do digitalizacji dokumentacji medycznej. Jest to bardzo ważny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury.

0: I dodatkowym środkom możemy tą jakość i bezpieczeństwo pacjenta podnosić i poprawiać. Poprawiamy dostępność pacjentów do diagnostyki, do leczenia, poprawiamy możliwości pobytu pacjenta w szpitalu, poprawiamy również, czy dajemy możliwość wszystkim pracownikom pracę na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem nowych technologii, cyfrowych technologii. Dzięki temu jakość świadczonych usług w naszym szpitalu jest coraz lepsza.
1: SK Zamość.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
2: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
3: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
4: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
5: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
7: I po reklamie.
8: Numer 1 w Zamościu.

0: Reklama.
1: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
2: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc.

stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.